0: Mi smo Salomon.
1: Z najlepšimi spomini.
0: Vedno in povsod.
2: I've got to wait in line.